0: дивляться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: У Падляшскім воєводстві стартувала новая адукаційная профілактичная акція, присвячена безпеці дзяцей і молодзі на роварах, самакатах і роліках. У центры увагі новыя правілы, якія ўводзяць абавязак выкарыстання шлемаў для асоб да 16 гадоў. Менавіта на гэта робяць акцэнт арганізатары кампаніі. Падчас адкрыцця акцыі маршалак Падляшскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсліў, што галоўная мэта ініцыятывы – навучыць дзяцей бяспечна карыстацца веласцежкамі і іншымі дарожнымі маршрутамі.
2: Akcji Podlaskim jeżdżę z kaskiem, broń w obrze, bez kasku. To jest akcja, w której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rolkach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem. Ja bardzo dziękuję przedstawicielom Policji, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku za to, że ta współpraca pozwala ten ciężar edukacji wziąć wspólnie na siebie. Potykamy się w szkole numer 12, gdzie właśnie dzieci z tej szkoły będą podczas spotkania z przedstawicielami policji, ośrodka ruchu drogowego, ale także z rowerzystami, którzy będą pokazywali, jakie można robić gibasy, jakie można robić akrobacje w sposób bezpieczny na rowerach. To wszystko ma uczyć naszych najmłodszych mieszkańców, aby w sposób bezpieczny dla swojego zdrowia, ale także bezpiecznym dla innych uczestników ruchu poruszali się po naszych ścieżkach rowerowych, których w naszym województwie jest bardzo dużo, a do takiej właśnie promocji wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta.
3: Сябры маршалкоўскай управы Падляшскага ваяводства Богдан Дыюка адзначыў, што з набліжэннем вакацый асабліва важна памятаць пра адказнасць і клопат пра ўласнае здароўе, асабліва для дзяцей.
4: Важна ёсць, абы памятаючы о той двухмесячнай вольнасці, задбаць аднак о сваё бяспечэнства. І таму служы наша акцыя, якую павеламы, якую развіваемы дзякі działalności Departamentu Rozwoju Turystyki, ale także dzisiaj istotne i ważne jest, aby wpajać młodym ludziom konieczność dla własnego zdrowia i życia noszenia kasków. Słyszymy nieraz i słyszeliśmy o wypadkach na trasach rowerowych z powodu nadmiernej prędkości, o wypadkach podczas jazdy hulajnogą. Ważne jest, aby ten kask ciągle był na głowie podczas poruszania się, bo tylko wówczas będziemy mogli czuć się bezpiecznie i ci korzystający z rowerów, hulajnog, ale i także piesi, którzy poruszają się nieraz wspólną ścieżką pieszo-rowerową. Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i młodych ludzi, i nas, dorosłych.
3: Намеснік прэзідэнта Беластока Томаш Клім падкрэсліў важнасць штодзённай звычкі насіць шлем і развіцця гарадской веласеткавай інфраструктуры.
5: В той акції могу учасничать Białostockie, але не тільки Białostockie школи. Акція bardzo ważna, szczególnie w tym okresie, kiedy zaczyna się okres wakacyjny, kiedy wszystkie nasze pociechy będą miały dużo wolnego czasu i niewątpliwie będą spędzać go na rowerze, na hulajnodze, na rolkach, na wrotkach i wszystkich innych możliwych środkach transportu przewidzianych dla dzieci. Chcemy, żeby ten nawyk noszenia kasku, zabezpieczania się podczas jazdy rowerem był wypracowany i był czymś naturalnym, nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. A myślę, że jeżeli dzieci będą do tego przekonane, to dzieci będą edukować rodziców właśnie po to, żeby w sposób naturalny przypominać im o tym, żeby te kaski nakładać. Także apelujemy do wszystkich o to, żeby przestrzegali przepisów, o to, żeby te kaski zostały nakładane, żeby w sposób bezpieczny i uważny jeździć po białostockich ścieżkach rowerowych, a tu przypomnijmy, w samym Białymstoku to są 173 km ścieżek rowerowych, z czego w tym roku budujemy prawie 9 km nowych ścieżek rowerowych, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
1: Асобнае месца на прэс-канферэнцыі заняла прэзентацыя магчымасцяў велатурызму ў рэгіёне. Былі прадстаўлены карты і даведнікі на найбольш папулярныя маршруты, у тым ліку па велашляху Грын-Вело, падляжскім бусліным шляху і маршрутах вакол Вігерскага нацыянальнага парка.

Konrad Kun, strata pierwsza początkowej idei memorialu i niedowier wokół tego, co minawita będzie pobudowana na tej terytorii. U wyniku wokół Nowogradka się nie idzie nie prosta spreczka pro ziemlu czy budownictwa, a szerejsza dyskusja pro to, jak powinna zachować się historyczna pamięć i gdzie prowadzić miarza pomiesz memorialnym i politycznym kontekstem.

0: Radio Racja.
1: Nabliżajmy się do połowy sionieśniego dnia z racją, a to dobry czas na to, jak wskazać, jakoje nadworje czekaje nas bliżejszym czasem. A u naszym Pamierzy pachmurna. Trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wiecier lochki, 2-3 metry za sekundę, cisk u normie. Temperatura powietra 14-18 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie od 12 do 16 gradusów. Noczu niewielka oblaczność i temperatura od 9 do 12 gradusów. Wieczór noczu tak samo będzie lochki i cisk krychu niżej za normu. Zautra na Białostoczynie, Radzieńszczynie i na Bierościejszczynie niewielka oblaczność z krótkoczasowymi deszczami. Temperatura powietra dniom od 16 do 18 gradusów.

0: www.radioracer. Racja.com.
1: Geta był wielmi sentymentalny i liryczny hurt Recha. A u dni z racja i 9 chwilin zostaje ca da nowa wypusku na winał. A sierot tych, że poczujecie, że to kwateru zawoczna, a sudzona ekonomista Paula Danejki u Białorusi pradali po nietypowej schemie i że to u Białorusi planują uwieści orden Baćkowskiej, Baćkowskaja dobleść. Właśnie takie nowiny będą tak samo miż innym sierot tych, jak i ja, przeczytaję wam Władimir Lepcewicz. Думаю, что варто дочакаться, будет их новина у крыху больше. И так само, сдается, будем связываться с нашей корреспонденткой в Варшаве.

0: Informacja, muzyka, kultura.
1: Nabliżajem się do Czarchowaha wypusku nowinał. U hetym dni z racjaj heta już obuduć apośnija, ale Władimir Lapcewicz dziażuryć dalej i budzie danosić do was nowe informacji. A u tych że najbliżejszych na dźwię haczuś wiernuć waszą uwagę. Siemi dziesiaci piaci hadowuju mięczanku asudzili za zamach na sadziejniczanie ekstremizmu. No i jeszcze jedna. Babior pakinu kobryncał bez internetu. Raz widzio tychże nawinał i jeszcze inszyja użo praz 6 chwilin na chwalach Białoruska Radioracja.